0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

To jest program A. Słyszałeś, że i w nim teraz klub, który przez dziesięciolecia stał się symbolem sportowej pasji, wytrwałości i sukcesów. Ślęza Wrocław to nie tylko historia piłki nożnej czy koszykówki, ale także opowieść o ludziach, którzy budowali sportowe życie miasta od podstaw, często w trudnych powojennych realiach. Czerwiec roku 1945. Wrocław powoli podnosi się z ruin, a wśród mieszkańców rodzi się potrzeba normalności i wspólnoty. 17 działaczy sportowych oraz zawodników z inicjatywy majora Jana Gorgosa powołuje do życia pierwszy na ziemiach zachodnich klub sportowy. Pierwszym prezesem zostaje Tadeusz Jan Drobut, wiceprezydent miasta, a wśród założycieli i pierwszych działaczy pojawiają się nazwiska, które na zawsze zapiszą się w historii wrocławskiego sportu. Od samego początku klub związany jest ze środowiskiem pracowników gospodarki komunalnej. Patronat miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego zapewnia nie tylko wsparcie organizacyjne, ale i poczucie przynależności do większej społeczności. Przez lata to właśnie pracownicy MPK stanowią trzon zarządu i drużyn sportowych, a klub staje się dumą miasta. Od pierwszych powojennych meczów rozgrywanych na stadionie AZS na Zaciszu czy na stadionie olimpijskim piłkarze Ślęzy budowali swoją markę. Już w latach 40. klub rywalizował z najlepszymi w kraju, mierząc się z takimi drużynami jak Lech Poznań, Ruch Chorzów czy Polonia Warszawa. W kolejnych dekadach zespół wielokrotnie awansował i spadał z różnych klas rozgrywkowych, przeżywając zarówno chwilę triumfu, jak i sportowego zawodu. Lata 50. przyniosły awans do drugiej ligi, choć radość trwała krótko. Zespół, w którym występowali tacy zawodnicy jak Mieczysław Jednoruk czy Antoni Arbach, musiał uznać wyższość rywali i wrócić do niższych klas. Jednak determinacja i pasja nie opuszczały wrocławskich piłkarzy. W kolejnych latach Ślęza była bliska awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej, a jej juniorzy odnosili sukcesy na arenie krajowej. Lata 80. i 90. to czas stabilizacji i kolejnych sukcesów. Zespół przez 11 sezonów występował na zapleczu ekstraklasy, a szkolenie młodzieży stało się jednym z priorytetów klubu. Trenerzy, tacy jak Zbigniew Sulikowski, wychowywali kolejne pokolenia piłkarzy, którzy zdobywali mistrzostwa województwa i odnosili sukcesy w ogólnopolskich turniejach. Nie zabrakło także trudnych momentów. Problemy finansowe, reorganizacje lig, spadki i konieczność odbudowy pozycji – wszystko to wpisane jest w losy Ślęzy. Jednak dzięki determinacji działaczy, trenerów i zawodników klub zawsze potrafił się podnieść, czego dowodem są kolejne awanse i powroty do wyższych klas rozgrywkowych. Koszykówka kobiet to jedna z najpiękniejszych kart w historii klubu. Początki sięgają roku 1950, kiedy to klub objął opieką szkolny zespół Juvenia. Niedługo potem powstała żeńska drużyna, która w kolejnych dekadach zdobyła uznanie w całej Polsce. Największe sukcesy przyszły w latach 80. i 90. Mistrzostwo Polski w sezonie 1987, 4 tytuły wicemistrza kraju, a także liczne medale juniorek i kadetek to dorobek, który budzi szacunek. Wśród wybitnych zawodniczek warto wymienić Janinę Gerycz, Spisacką, Urszulę Sarnę, Mariolę Pawlak czy Violettę Kuźbik. Trenerzy tacy jak Zbigniew Fajbusiewicz czy Romuald Krause stworzyli zespół, który na stałe zapisał się w historii polskiej koszykówki. Po krótkim okresie zawieszenia działalności sekcja koszykówki kobiet została reaktywowana i od sezonu 2014 ponownie występuje w Ekstraklasie, zdobywając kolejne medale i budując swoją legendę. Sekcja pływacka Ślęzy to prawdziwa kuźnia talentów. Od lat 40. zawodnicy klubu zdobywali dziesiątki tytułów mistrzów Polski, a wielu z nich reprezentowało kraj na arenie międzynarodowej. Największym sukcesem było uczestnictwo Antoniego Tołkaczewskiego w Igrzyskach Olimpijskich w Helsinkach w roku 1952. Sekcja pływacka była także pionierem w szkoleniu młodzieży, a jej zawodnicy wielokrotnie bili rekordy Polski i zdobywali medale na mistrzostwach kraju. Ślęza Wrocław to nie tylko piłka nożna, koszykówka i pływanie. Przez lata klub prowadził działalność w wielu innych dyscyplinach: boksie, tenisie stołowym i ziemnym, kajakarstwie, kolarstwie, hokeju na lodzie, łyżwiarstwie szybkim czy piłce ręcznej. Każda z tych sekcji miała swoje sukcesy i wybitnych zawodników, którzy rozsławiali Wrocław na arenie krajowej i międzynarodowej. Dziś Ślęza Wrocław to przede wszystkim dwie sekcje: męska piłki nożnej i żeńska koszykówki. Klub, mimo zmieniających się realiów, pozostaje wierny swoim tradycjom i wartościom. Szkolenie młodzieży, promowanie sportu wśród mieszkańców Wrocławia, a także dbałość o rozwój zawodników to priorytety, które przyświecają działaczom i trenerom.

0: To jest program A. Słyszałeś, że i teraz w nim opowieść o rejencji wrocławskiej. Początek XIX wieku to czas wielkich przemian w Europie. W roku 1809 w odpowiedzi na potrzebę uporządkowania struktur administracyjnych Prusy powołały do życia rejencję wrocławską. Nowa jednostka objęła swoim zasięgiem zarówno górny, jak i środkowy Śląsk, tworząc rozległy obszar o zróżnicowanej strukturze społecznej i gospodarczej. Jednak już po upływie 7 lat, w 1816 roku, zdecydowano o wydzieleniu Górnego Śląska, który utworzył własną rejencję. W zamian do wrocławskiej administracji dołączono hrabstwo kłodzkie, wzbogacając ją o nowe tereny i wyzwania. Kolejne lata przyniosły dalsze zmiany. W 1820 roku po rozwiązaniu rejencji dzierżoniowskiej do rejencji wrocławskiej przyłączono kolejne powiaty. Tak ukształtowana jednostka przetrwała bez większych zmian aż do początku XX wieku, kiedy to wydarzenia polityczne i społeczne ponownie wpłynęły na jej granice. Rok 1919 przyniósł kolejną falę zmian. Po zakończeniu I wojny światowej i podpisaniu traktatu wersalskiego część północnych terenów rejencji została przyłączona do odrodzonej Polski. Pozostała część rejencji została przekształcona w prowincję dolnośląską, której siedzibą stał się monumentalny gmach, dziś znany jako Muzeum Narodowe we Wrocławiu. To właśnie w tych murach przez dziesięciolecia zapadały decyzje dotyczące granic powiatów, podziałów administracyjnych i codziennego życia mieszkańców regionu. Rejencja wrocławska była prawdziwą mozaiką powiatów, z których każdy miał swoją specyfikę, historię i tradycje. Wśród nich znajdowały się takie miasta jak Wrocław, Brzeg, Syców, Góra, Milicz, Namysłów, Środa Śląska, Oleśnica, Oława, Ścinawa, Strzelin, Trzebnica i Wołów. Z biegiem lat do tej listy dołączały kolejne powiaty, a niektóre, jak Kluczbork, przechodziły pod administrację innych rejencji, w tym przypadku opolskiej. Po rozwiązaniu rejencji dzierżoniowskiej wrocławska jednostka administracyjna wzbogaciła się o Ząbkowice Śląskie, Kłodzko, Bystrzycę Kłodzką, Ziębice, Niemcze, Dzierżoniów, Świdnicę, Strzegom i Wałbrzych. W połowie XIX wieku z części Kłodzka wyodrębniono Nową Rudę, a na przełomie wieków XIX i XX zaczęto tworzyć powiaty miejskie. Świdnica, Brzeg i Wałbrzych zyskały wówczas status samodzielnych jednostek. W przededniu II wojny światowej w roku 1938 rejencja wrocławska liczyła niemal 2 miliony mieszkańców. Był to region o dużej różnorodności religijnej. Protestanci stanowili 56% ludności, katolicy 37%, a pozostałe 7% to przedstawiciele innych wyznań oraz osoby nieidentyfikujące się z żadną religią. Ta mozaika wyznaniowa była odzwierciedleniem wielowiekowej historii Śląska, gdzie przez stulecia ścierały się wpływy różnych kultur i tradycji. Największym ośrodkiem miejskim był Wrocław, którego populacja przekraczała 620 tysięcy mieszkańców. Kłodzko liczyło ponad 123 tysiące mieszkańców, a Wałbrzych nieco ponad 117 tysięcy. Najmniejsze powiaty, takie jak Syców czy Namysłów, zamieszkiwało po nieco ponad 26 tysięcy osób. Mimo niewielkiej liczby ludności, te powiaty odgrywały ważną rolę w lokalnej gospodarce i kulturze, stanowiąc istotny element śląskiej mozaiki. Rok 1945 przyniósł kres istnienia rejencji wrocławskiej w dotychczasowym kształcie. Po zakończeniu II wojny światowej i zmianie granic państwowych tereny dawnej rejencji zostały włączone do nowo utworzonego województwa wrocławskiego. Wkrótce potem, w 1950 roku, powiaty Brzeg i Namysłów zostały przyłączone do województwa opolskiego, co było kolejnym etapem administracyjnych przekształceń regionu. Obecnie niemal cały dawny obszar rejencji wrocławskiej znajduje się w granicach województwa dolnośląskiego. Mimo licznych zmian granic i podziałów, region zachował swoją wyjątkową tożsamość, będąc miejscem spotkania różnych tradycji, kultur i religii. Śląsk z jego bogatą historią i niepowtarzalnym klimatem wciąż przyciąga uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów. Choć rejencja wrocławska przeszła do historii, jej dziedzictwo jest wciąż obecne w krajobrazie Dolnego Śląska. Dawne granice powiatów, historyczne budynki administracyjne, a także zróżnicowana struktura społeczna i religijna regionu są świadectwem burzliwych dziejów i licznych przemian. Współczesny Dolny Śląsk to region dynamiczny, otwarty na nowe wyzwania, ale jednocześnie pielęgnujący pamięć o swojej przeszłości. Zmiany administracyjne, które przez ponad 135 lat kształtowały rejencję wrocławską, były nie tylko odpowiedzią na bieżące potrzeby polityczne i społeczne, ale także wyrazem dążenia dążenia do stworzenia sprawnie funkcjonującej wspólnoty. Dziś, patrząc na mapę Dolnego Śląska, trudno nie dostrzec śladów tej wielowiekowej układanki, która ukształtowała oblicze regionu.
1: To jest Radio Gra.

Radio Gra FM. To jest program A. Słyszałeś, że i tym razem cofamy się na wrocławskich kartach historii o dobrych kilkaset lat do czasów księstwa wrocławskiego. Jego początki sięgają lat 40. XIII wieku, kiedy to po śmierci Henryka Pobożnego w roku 1241 jego synowie stanęli przed koniecznością podziału rozległego księstwa śląskiego. Przez kilka lat władzę sprawował najstarszy z nich, Bolesław Rogatka. Jednakże nieporozumienia i ambicje braci szybko doprowadziły do wojny sukcesyjnej, która zakończyła się podziałem dzielnicy około roku 1248. W wyniku tego podziału centralna część Śląska ze stołecznym Wrocławiem przypadła Henrykowi Białemu, natomiast Bolesław Rogatka zatrzymał rozległe tereny z Legnicą, Świdnicą, Głogowem i Środą Śląską, tworząc księstwo legnickie. Wkrótce Głogów otrzymał kolejny z braci Konrad, co dało początek księstwu głogowskiemu. Środa Śląska, początkowo włączona do księstwa legnickiego, została przyłączona do księstwa wrocławskiego w latach 1257-1258. Henryk Biały, obejmując władzę we Wrocławiu, skoncentrował się na odbudowie i wzmocnieniu domeny książęcej. Jego polityka gospodarcza opierała się na rewindykacji dóbr, które w poprzednich latach zostały przejęte przez kościół i miasta. Książę prowadził także szeroko zakrojoną akcję kolonizacyjną, sprowadzając osadników głównie z Niemiec, co przyczyniło się do rozwoju miast i wsi oraz wzrostu znaczenia gospodarczego regionu. Po śmierci Henryka Białego w roku 1266 władzę w księstwie objął arcybiskup salzburski Władysław, jeden z synów Henryka Pobożnego. W kolejnych latach księstwem rządzili Henryk Prawy, Henryk Gruby, a następnie Bolko Surowy, który pełnił funkcję opiekuna małoletnich książąt. Po śmierci Bolka Surowego o władzę nad Wrocławiem rywalizowali Henryk Głogowski oraz król czeski Wacław, który ostatecznie w roku 1303 ustanowił we Wrocławiu swojego starostę. W tym czasie młody Bolesław Rozrzutny, mając zaledwie 10 lat, został zaręczony z 5-letnią Małgorzatą, córką Wacława. W zamian za to zrzekł się praw do ziem księstwa wrocławskiego, które były zajęte przez Henryka Dobrego. Do roku 1311 utrzymywała się jeszcze jedność księstwa wrocławskiego i legnickiego. Wtedy to bracia dokonali kolejnego podziału. Najstarszy, Bolesław Rozrzutny, otrzymał dzielnicę brzeską, Henryk Dobry dzielnicę wrocławską, a Władysław dzielnicę legnicką. Młodsi bracia mieli wypłacić Bolesławowi Rozrzutnemu odszkodowania, lecz tylko Henryk Dobry wywiązał się z tego zobowiązania. Władysław, nie mogąc spłacić należności, oddał w zastaw Legnicę, co doprowadziło do długotrwałych walk i ostatecznego przejęcia tej dzielnicy przez Bolesława Rozrzutnego. Sam Władysław, pozbawiony wpływów przez resztę życia, próbował odzyskać znaczenie polityczne, często uciekając się do działalności na pograniczu prawa. Henryk Dobry, książę wrocławski, dzięki wsparciu koalicji antygłogowskiej oraz korzystnym mariażom swoich córek, zdołał utrzymać władzę i powiększyć swoje włości o zachodnią część księstwa ze Żmigrodem i Prusicami. Jednakże jego relacje z Władysławem Łokietkiem były napięte, gdyż nie uzyskał on wsparcia w sporach o postanowienia Traktatu Krakowskiego z roku 1323. Wobec tego Henryk Dobry zaczął budować własne stronnictwo, wydając córki za książąt śląskich i mazowieckich, a także wspierając cesarza Ludwika Bawarskiego w wojnie z królem Polski. Te działania zbliżyły go do króla Czech Jana Luksemburskiego. W kwietniu roku 1327 w obliczu braku męskiego potomka Henryk Dobry zawarł z Janem Luksemburskim układ sukcesyjny, na mocy którego przekazał księstwo wrocławskie królowi Czech, zachowując jedynie prawo do żywocia. W zamian otrzymał roczną rentę oraz dożywotnie lenno ziemi kłodzkiej. Jan Luksemburski zobowiązał się do poszanowania praw mieszkańców księstwa, zniesienia ceł dla wrocławskich kupców w Czechach oraz nienaruszania integralności terytorialnej księstwa. Od roku 1335 księstwo wrocławskie znalazło się już trwale pod władzą królów Czech. Przez ponad 4 stulecia, aż do wojen śląskich w połowie XVIII wieku, księstwo pozostawało pod czeskim zwierzchnictwem, zarządzane przez wyznaczanych przez monarchów starostów. W tym czasie jego terytorium uległo stabilizacji i obejmowało ziemię wrocławską oraz średzką, a w roku 1359 Karol Luksemburski rozszerzył administrację księstwa także na ziemię namysłowską.
Dopiero w latach 40. XVIII wieku, w wyniku wojen śląskich, terytorium całego Śląska, w tym księstwo wrocławskie, zostało przejęte przez Królestwo Prus. Był to koniec wielowiekowej historii samodzielności tej dzielnicy, która przez stulecia pozostawała jednym z najważniejszych ośrodków politycznych, gospodarczych i kulturalnych Śląska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
5: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardador, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu Park Leśnicki to miejsce, gdzie przyroda, historia i współczesność splatają się w fascynującą opowieść. Położony w zachodniej części Wrocławia, w obrębie osiedla Leśnica, stanowi nie tylko oazę zieleni, ale także ważny element dziedzictwa kulturowego miasta. Dawny park przypałacowy, będący południową częścią większego kompleksu zieleni, zachwyca nie tylko miłośników natury, ale i tych, którzy cenią sobie zabytkową architekturę i wyjątkową atmosferę. Park Leśnicki zajmuje powierzchnię ponad 20 hektarów, co czyni go jednym z większych terenów rekreacyjnych w tej części miasta. Jego granice wyznaczają ulice Średzka od południa oraz Marszowicka od zachodu, natomiast naturalną wschodnią granicą jest malownicza rzeka Bystrzyca. To właśnie wzdłuż jej koryta przebiega ekologiczny korytarz, który łączy park z północno położonym Lasem Mokrzańskim, jednym z najważniejszych kompleksów leśnych Wrocławia. Las ten pełni również funkcję terenów wodonośnych, co podkreśla znaczenie całego obszaru dla utrzymania bioróżnorodności i ochrony środowiska. Pieczę nad Parkiem Leśnickim sprawuje Zarząd Zieleni Miejskiej, działający pod auspicjami Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia. Obecna nazwa parku została oficjalnie nadana na mocy uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 października 1993 roku. Park wraz z zespołem pałacowym figuruje w rejestrze zabytków nieruchomych i oznacza to, że cały teren objęty jest szczególną ochroną konserwatorską. Park Leśnicki to prawdziwy raj dla miłośników przyrody. Na jego terenie znajduje się kilka stawów, które przyciągają zarówno ptactwo wodne, jak i spacerowiczów szukających chwili wytchnienia nad wodą. Wśród licznych okazów dendrologicznych warto wymienić pomniki przyrody, imponującego platana klonolistnego oraz majestatycznego dęba szypułkowego. Wiosną park rozkwita białym dywanem naturalnych stanowisk zawilców, które tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca. Nie brakuje tu także atrakcji dla rodzin z dziećmi. Nowoczesny plac zabaw cieszy się ogromną popularnością wśród najmłodszych mieszkańców Leśnicy i okolic. Miłośnicy spacerów mogą skorzystać z labiryntu grabowego, który stanowi ciekawą alternatywę dla tradycyjnych parkowych alejek. Przez park przebiega również kładka nad Bystrzycą, umożliwiająca przejście do sąsiedniego osiedla Stabłowice. Bez wątpienia największą atrakcją Parku Leśnickiego jest renesansowy zamek, usytuowany w jego południowej części. To nie tylko perła architektury, ale również ważne centrum kulturalne. Obecnie w zamku mieści się Centrum Kultury Zamek. Odbywają się tu liczne wydarzenia, koncerty, wystawy i warsztaty, które przyciągają mieszkańców z całego Wrocławia. Zamek wraz z otaczającym go parkiem stanowi wyjątkową przestrzeń, gdzie historia spotyka się ze współczesnością. Dziś Park Leśnicki to nie tylko miejsce odpoczynku i rekreacji, ale także przestrzeń, gdzie tradycja harmonijnie współistnieje z nowoczesnością. Obecność zabytkowych obiektów, bogactwo przyrodnicze oraz szeroka oferta kulturalna sprawiają, że park cieszy się niesłabnącą popularnością wśród wrocławian i turystów. To idealne miejsce na spacer, rodzinny piknik czy spotkanie z przyjaciółmi w otoczeniu natury. Park Leśnicki udowadnia, że nawet w dużym mieście można znaleźć enklawę spokoju, gdzie historia i przyroda tworzą niepowtarzalny klimat. Jego wyjątkowy charakter sprawia, że każdy, kto choć raz odwiedzi to miejsce, z pewnością będzie chciał tu wrócić.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
5: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklamie.
11: To jest

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Miasto fortyfikacji. Decyzja o wyburzeniu murów miejskich otworzyła przed miastem nowe możliwości aranżacyjne, a tereny odzyskane spod ich cienia szybko zaczęły tętnić nowym życiem. Już w roku 1813 na miejscu dawnych fortyfikacji powstał szeroki ciąg spacerowy zlokalizowany tuż nad fosą miejską. Warto przypomnieć, że kluczowym elementem dawnej przestrzeni była Brama Mikołajska, będąca jednym z najważniejszych punktów komunikacyjnych tamtego Wrocławia. Stąd prowadziły ulice Ruska i Świętego Mikołaja prosto w kierunku rynku. W 1820 roku brama została wyburzona, a dwa lata później nad fosą powstał efektowny, żeliwny Most Królewski. Most łączył ścisłe centrum z traktami wiodącymi na zachód, m.in. w stronę Leśnicy oraz Środy Śląskiej. Układ urbanistyczny nowo powstałego placu został opracowany już w roku 1815 przez Karla Friedricha Langhansa. Jednak ostateczny kształt miejsce to zyskało po wyburzeniu Bramy Mikołajskiej i otwarciu Mostu Królewskiego. W 1823 roku powstał tu prostokątny plac o powierzchni około 0,5 hektara, nazwany początkowo placem przed Mostem Królewskim, po niemiecku An der Königsbrücke Platz, a nieco później oficjalnie przemianowany na Plac Królewski Königsplatz. Kolejna znacząca przebudowa miała miejsce niespełna 50 lat później. W 1866 wraz z intensywnym rozwojem miejskiej komunikacji historyczny Most Królewski został zlikwidowany, a fragment fosy zasypano. Zanurzenie przestrzeni pod kolejne warstwy historycznych wydarzeń zwiększyło powierzchnię placu aż do 1,5 hektara, a wkład Hansa Zimmermana, miejskiego budowniczego, pozwolił wzbogacić przestrzeń o kolejne zieleńce i kwietniki. Przełom wieków XIX i XX obfitował w nowe symbole. Na północnym krańcu placu stanął monumentalny pomnik Ottona von Bismarcka, odsłonięty w roku 1900. Po przeciwległej stronie, na południu, fontanna z rzeźbami Ernsta Zegera, przedstawiającymi walkę i zwycięstwo, ukończona w roku 1905. Fontanna, będąca jednym z cenniejszych przykładów sztuki miejskiej tego okresu, przetrwała do dziś, choć w 1970 roku w wyniku zmian komunikacyjnych przesunięto ją o kilka metrów na południe. Równocześnie z rozwojem przestrzeni publicznej powstawały reprezentacyjne kamienice i pałace. Do dzisiaj przy południowo-zachodnim narożniku placu, przy skrzyżowaniu z ulicą Podwale, przetrwała okazała kamienica czynszowa z 1841 roku, przebudowana w 1879 na styl neorenesansowy. Przez lata mieściło się tutaj Śląskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia. Aktualnie jest to siedziba Akademii Muzycznej. Rok 1945 zapisał się w dziejach placu tragicznym rozdziałem. W trakcie oblężenia Festung Breslau większość okolicznych zabudowań została zrównana z ziemią. Pomnik Bismarcka rozebrano po kapitulacji miasta, a nazwa placu została wtedy zmieniona na Plac 1 Maja. Ocalała jedynie wspomniana wcześniej kamienica. W kolejnych dekadach na placu pojawiły się charakterystyczne dla epoki PRL inwestycje. W 1967 roku wybudowano budynek biurowy Kuprum, a pod koniec lat 70. rozpoczęto budowę podziemnych przejść dla pieszych, oddanych do użytku w marcu 1984 roku. Wówczas częściowo odtworzono fundamenty dawnej Bramy Mikołajskiej, choć nie zostały one odpowiednio wyeksponowane. Likwidacji uległa też pętla tramwajowa znajdująca się przed Kuprum. Na początku nowego tysiąclecia, dokładnie 1 stycznia 2006 roku, plac zyskał nowego patrona, zmarłego papieża Jana Pawła II. Tym samym historia zatoczyła symboliczne koło i miejsce doświadczone przez kolejne epoki zyskało nazwę silnie zakorzenioną w najnowszej pamięci mieszkańców miasta. Dziś plac Jana Pawła II pełni nie tylko rolę centralnego węzła komunikacyjnego Wrocławia, ale także jest miejscem spotkań, spacerów i przesiadek tysięcy mieszkańców miasta z perspektywy przechodnia czy rowerzysty. To miejsce, w którym zabytkowa zabudowa styka się z nowoczesną infrastrukturą, a historia na każdym kroku splata się z codziennością.

0: Reklama.
1: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy Osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa /2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
6: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
7: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
6: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: A cappuccino też za 7?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień. Po reklamie.
2: Słuchacie programu A Słyszałeś, że Czarna Ława, znana też jako Oława Miejska, to jeden z tych wrocławskich duchów przeszłości, których śladów próżno dziś szukać na mapie miasta. Sztuczna odnoga rzeki Oławy, będącej dopływem Odry, przez wieki pełniła kluczową rolę w życiu Wrocławia, zarówno w aspekcie militarnym, gospodarczym, jak i urbanistycznym. Dziś po tej wodnej arterii nie ma już śladu, ale historia jej powstania, rozwoju i zaniku to fascynujący fragment dziejów stolicy Dolnego Śląska. Kanał Czarnej Oławy został przekopany w XIII wieku, kiedy Wrocław dopiero rozpoczynał swoją dynamiczną ekspansję. Nowa odnoga Oławy poprowadzona została wzdłuż południowej granicy miasta w podmokłym obniżeniu terenu, wykorzystując starorzecze Odry. To strategiczne położenie sprawiło, że kanał od początku pełnił funkcję fosy, kluczowego elementu systemu obronnego Młodego Grodu. Ujście Czarnej Oławy do Odry znalazło się w pobliżu najstarszej miejskiej rzeźni w rejonie dzisiejszego skrzyżowania ulicy Cieszyńskiego i Nowego Światu. Wkrótce po ukończeniu kanału, jeszcze w XIII stuleciu, miasto rozpoczęło budowę drugiej zewnętrznej linii fortyfikacji z własną fosą, oddaloną o około 300 metrów od Czarnej Oławy. Z czasem, wraz z rozwojem technik wojennych i urbanistycznych, znaczenie militarne wewnętrznej fosy zaczęło maleć, szczególnie na odcinkach zachodnim i południowym. Jednak kanał nie stracił na znaczeniu, stał się istotny gospodarczo i przemysłowo. Wzdłuż nurtu Czarnej Oławy działały liczne młyny, które przyczyniły się do rozwoju gospodarczego miasta. W okolicy połączenia naturalnego koryta Oławy z Czarną Oławą, nieopodal dzisiejszego placu Dominikańskiego, funkcjonowały pierwsze młyny, a przy skrzyżowaniu ulicy Janickiego i Alei Słowackiego powstał młyn kacerski. Najbardziej znany był jednak młyn siedmiu kół, działający od końca XIII do początku XIX wieku w rejonie dzisiejszego placu Bohaterów Getta. To właśnie od niego wzięła się nazwa jednej z miejskich dróg nad fosą przy siedmiu kołach, która później zamieniła się w Goldene Radegasse, czyli zaułek Złote Koło. Kanał był także miejscem pracy rzemieślników, zwłaszcza białoskórników, którzy garbowali skóry na pomostach rozciągniętych nad wodą tuż przy swych domach i warsztatach. Do dziś o tej tradycji przypomina nazwa ulicy Białoskórniczej. Początek XIX wieku przyniósł kres świetności miejskich fortyfikacji. Po wkroczeniu wojsk napoleońskich do Wrocławia w 1807 roku, na rozkaz Hieronima Bonaparte rozpoczęto likwidację zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych murów obronnych. Wraz z nimi zburzono bramy miejskie, choć same fosy, w tym Czarna Oława, przetrwały jeszcze jakiś czas. W kolejnych dziesięcioleciach znaczenie gospodarcze kanału stopniowo malało. Wody Czarnej Oławy coraz częściej traktowano jako ściek, a postępujące zamulanie zamieniało ją w leniwie płynący kanał ściekowy. W 1813 roku zamknięto młyn siedmiu kół. Pogarszające się warunki sanitarne doprowadziły do ostatecznej decyzji. Po epidemii cholery w 1866 roku Czarna Oława została zasypana. Na miejscu dawnego kanału wytyczono nowe ulice, które dostały nazwy nawiązujące do historii tego miejsca. Pierwszy odcinek przy dawnym ujściu Oławy, tu nazywanej Białą, został przekształcony w ulicę Janickiego, a jej przedłużenie w ulicę Kraińskiego. Kolejne fragmenty kanału zamieniły się w ulice i zaułki. Kecel Ole, Kocia Oława, późniejszy zaułek Koci, Altbüser Ole, Oława Łaciarska, potem zaułek Pokutniczy, Schloss Ole, Oława Zamkowa, później zaułek Zamkowy, Siebenrade Ole, Oława Siedmiu Kół, potem ulica Siedmiu Kół, Reusen Ole, Oława Ruska, później zaułek Ruski oraz Weisgerber Ole, Oława Białoskórnicza. Z czasem jednak i te ślady zaczęły znikać. Współcześnie w miejscu dawnej Czarnej Oławy biegnie wrocławska trasa średnicowa. Wszystkie uliczki wytyczone w XIX wieku na jej miejscu od placu Dominikańskiego na zachód zostały wchłonięte przez tę arterią. Choć dziś o Czarnej Oławie przypominają tylko historyczne nazwy i archiwalne plany, jej dziedzictwo jest wciąż obecne w miejskiej tkance Wrocławia. Dawny kanał przez stulecia wyznaczał rytm życia miasta, od linii obrony zniszczony przez przemysłowy krwiobieg aż po miejsce codziennej pracy i handlu. I historia to opowieść o zmieniających się potrzebach miasta, o rozwoju i upadku i o tym, jak woda może kształtować przestrzeń, nawet jeśli dziś płynie już tylko w miejskiej pamięci. Czarna Oława, choć dawno zniknęła z powierzchni Wrocławia, na zawsze wpisała się w jego historię. Jej śladów nie znajdziemy już na mapie, ale bez niej centrum miasta wyglądałoby zupełnie inaczej i być może nie byłoby tym, czym jest dziś.

To jest program A. Słyszałeś, że ulica Nowy Świat jest jak podręcznik historii czytany na głos przez samo miasto. To miejsce, w którym każdy fragment chodnika, każda krawędź jezdni i każdy budynek opowiada o przełomach, jakie przetaczały się przez Wrocław przez całe stulecia. Przez długi czas pełniła rolę milczącego świadka zmian. Od czasów, gdy okolice przecinały średniowieczne fosy, przez epokę epidemii, burzliwe lata wojen, aż po współczesność zdominowaną przez wielkopłytowe bloki i szerokie arterie. Korzenie tej niezwykłej ulicy sięgają głęboko w przeszłość. Już w XIV wieku istniała tutaj droga podążająca wzdłuż północno-zachodniego brzegu Czarnej Oławy, jednej z głównych miejskich fos. Szmat tej trasy, obecnie rozciągnięty od ulicy Świętego Mikołaja do Cieszyńskiego, figuruje w dokumentach z połowy XIV wieku jako Rauffegasse, przemianowane później na Reifergasse. Natomiast południowa część tej drogi przez długi czas pozostawała nienazwana, choć odgrywała znaczącą rolę w miejskiej komunikacji. Na południowo-zachodnim narożniku skrzyżowania z ulicą Świętego Mikołaja już w pierwszej połowie XV wieku wzniesiony został jeden z najważniejszych budynków tej części miasta – Szpital Bożego Grobu, funkcjonujący jako szpital dziecięcy. Mimo licznych przeróbek przetrwał do współczesnych czasów, stanowiąc żywy pomnik historii Wrocławia. Wraz z upływem lat zmieniały się nie tylko funkcje i zabudowa, ale również same nazwy ulicy. Od AF Graben Bader Klausen przez Klaus Graben i Klaus Gasse po ostatecznie ugruntowaną w XVII wieku nazwę Neue Welt, tłumaczoną dziś jako Nowy Świat. Od drugiej ćwierci XIX wieku północna i południowa części ulicy zyskały już wspólną nazwę. Zabudowa ulicy od zawsze pachniała prawdziwym miastem, eleganckie mieszczańskie kamienice po stronie zachodniej, a tuż nad brzegiem Czarnej Oławy zabudowania gospodarcze i pomocnicze. Nowy Świat organicznie łączył się z zaułkiem Złote Koło, a równolegle po drugiej stronie fosy biegła Weisgerbergasse, czyli dzisiejsza ulica Białoskórnicza. W drugiej połowie XIX wieku kolejne wyzwanie postawiła przed miastem epidemia cholery. W jej wyniku Czarna Oława została zasypana, a na jej miejscu pojawiły się nowe podziały urbanistyczne. Na północy Weisgerber Ole, na południu Reusen Ole. Wtedy jednak nikt nie przewidział, jak druzgocące piętno na krajobrazie Nowego Światu odciśnie II wojna światowa. Oblężenie Festung Breslau niemal zmiażdżyło dawną tkankę tej dzielnicy. Mimo że część kamienic przetrwała kolejnych 20 lat, ostatecznie większość starszej zabudowy została rozebrana. W jej miejscu na północnym odcinku ulicy pojawił się pięciokondygnacyjny blok z wielkiej płyty, symbol nowoczesności i powojennych ambicji Wrocławia. Przełom lat 70. to czas kolejnej wielkiej zmiany. Przez teren dawnego Nowego Światu poprowadzono dwupasmową trasę średnicową, niszcząc w efekcie resztki historycznych zabudowań przy ulicach Białoskórniczej i Złotego Koła. Zachodnia jezdnia trasy w dużej mierze pokrywa się dziś z historycznym przebiegiem ulicy Nowy Świat, a jej północna część zachowała oryginalną nazwę. Nowa inwestycja sprawiła, że ulica została połączona z Grodzką i kończy się przy Moście Pomorskim, mierząc obecnie około 400 metrów długości. Dziś Nowy Świat jest jak palimpsest. Warstwy historii nakładają się tutaj jedna na drugą. Średniowieczne uliczki ustąpiły miejsca miejskim szpitalom, potem kamienice zamieniono na wielkopłytowe bloki, a centrum miasta przecięły nowoczesne arterie. Każdy metr tej ulicy opowiada inną odsłonę Wrocławia. Od światów, których już nie ma, po te zupełnie współczesne, pełne biegu i codziennego życia. Nowy Świat udowadnia, że nawet w samym sercu miasta to, co zwyczajne, wcale nie musi być nudne. Bo prawdziwe historie kryją się właśnie tam, gdzie najbardziej się zmieniamy i gdzie odważnie patrzymy w przyszłość, mając w pamięci każdy krok, który już postawiliśmy

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
3: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
10: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
11: Wiem, właśnie wróciłam.
10: Byłaś beze mnie?
11: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
12: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabkę, uwolnij swój czas.
13: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
14: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
13: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
15: No to jedziemy.
16: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

to jest program, a słyszałeś, że oblężenie Wrocławia w 1945 roku to jeden z najbardziej dramatycznych i symbolicznych epizodów końca II wojny światowej w Europie. W sierpniu 1944 roku władze III Rzeszy ogłosiły Wrocław twierdzą i zarządziły mobilizację wszystkich dostępnych sił oraz środków do jego obrony. Rozpoczęła się intensywna budowa fortyfikacji, gromadzenie zapasów broni, amunicji, żywności i leków. Z miasta wywieziono archiwa, dzieła sztuki, a nawet usunięto z cokołów pomniki, takie jak pomnik Bismarcka. Atmosfera strachu i niepewności narastała z każdym dniem, a Wrocław powoli zamieniał się w warowną fortecę. Już w październiku 1944 roku radzieckie samoloty przeprowadziły pierwsze bombardowanie miasta, w wyniku którego zginęło 69 osób. W grudniu tego samego roku ówczesny komendant miasta generał Johannes Krause zwrócił się do gauleitera Dolnego Śląska Karla Hankego z propozycją ewakuacji około 200 tysięcy osób, głównie matek z dziećmi i starców. Hanke nie wyraził zgody, obawiając się oskarżeń o defetyzm. Sytuacja zmieniła się dopiero w styczniu 1945 roku, kiedy to na rozkaz Hankego rozpoczęto przymusową ewakuację większości cywilów. Wówczas we Wrocławiu przebywało około 1 000 000 osób. Z powodu braku odpowiedniego transportu 20 stycznia zdecydowano o pieszej ewakuacji, która okazała się tragiczna w skutkach. Mrozy sięgające minus 20 stopni Celsjusza, przemęczenie i choroby sprawiły, że zmarło około 90 tysięcy ludzi. Pozostali trafili do Drezna tuż przed słynnymi nalotami dywanowymi. Pod koniec stycznia 1945 roku doszło do zmian w dowództwie. Nowym dowódcą obrony został generał Hans von Alfen. 16 lutego wojska pierwszego frontu ukraińskiego Armii Czerwonej, dowodzone przez marszałka Iwana Koniewa, okrążyły miasto, zamykając w kotle niemiecką armię pancerną, bataliony Volkssturmu oraz oddziały Hitlerjugend. Łącznie około 80 tysięcy żołnierzy. Dowództwo radzieckie kilkukrotnie wzywało obrońców do poddania się, jednak każde wezwanie pozostawało bez odpowiedzi. Od 13 lutego do 6 maja 1945 roku Wrocław był sceną nieustannych walk. Obie strony podpalały całe kwartały domów, a obrońcy zburzyli połowę dzielnicy w okolicach dzisiejszego placu Grunwaldzkiego, aby zbudować lotnisko zapasowe. Zaopatrzenie miasta możliwe było wyłącznie drogą powietrzną, co okazało się ogromnym wyzwaniem logistycznym. Luftwaffe utworzyła specjalny sztab odpowiedzialny za dostarczanie zaopatrzenia, jednak planowane 40 ton na dobę nigdy nie zostało osiągnięte. Walki toczyły się w wielu częściach miasta, od ulicy Drukarskiej i Komandorskiej, przez plac Pereca i ulicę Grabiszyńską, aż po dzielnice zachodnie i południowe. Szczególnie zacięte starcia miały miejsce na początku kwietnia w rejonie Parku Zachodniego i ulicy Inwalidzkiej oraz podczas szturmu na lotnisko na Gądowie Małym. Największe bombardowanie Wrocławia miało miejsce 1 kwietnia 1945 roku. Nalot, poprzedzony propagandową zapowiedzią, stał się początkiem nowej ofensywy radzieckiej. Linie frontu coraz bardziej zbliżały się do centrum miasta, a walki nie ustawały nawet na chwilę. W tym czasie w mieście funkcjonowała zorganizowana służba zdrowia, tworzono szpitale pomocnicze, wojskowe oraz lazarety. Działało 13 lub 14 aptek, jednak zgromadzone medykamenty nie wystarczały, by zaspokoić potrzeby mieszkańców i żołnierzy. 6 maja 1945 roku, po ponad 80 dniach oblężenia, niemieckie wojska zaprzestały walk. Tego samego dnia dowódca twierdzy, generał Hermann Niehoff, podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji w obecności generała Władimira Gwóźdowskiego i generała Fiodora Kuliszewa. Wrocław skapitulował jako jedno z ostatnich niemieckich miast. 4 dni po zdobyciu Berlina i 2 dni przed podpisaniem ogólnej kapitulacji Niemiec, generał Gwóźdowski gwarantował jeńcom opiekę medyczną, zachowanie własności osobistej oraz repatriację po zakończeniu wojny. Jednak żadna z tych obietnic nie została spełniona. Większość jeńców trafiła do sowieckich łagrów. Wielu z nich nigdy już nie wróciło do domu. Bilans strat we Wrocławiu jest wstrząsający. Ponad 700 tysięcy cywilów zostało zmuszonych do opuszczenia miasta, z czego 90 tysięcy zginęło w czasie ewakuacji w trakcie samego oblężenia. Śmierć poniosło około 80 tysięcy ludzi, w tym 3 tysiące samobójców. Straty wśród żołnierzy niemieckich to 6 tysięcy zabitych i 23 tysiące rannych, natomiast
Armia Czerwona straciła około 65 tysięcy żołnierzy, w tym 8 tysięcy zabitych. Oblężenie Wrocławia pozostaje jednym z najbardziej dramatycznych rozdziałów w historii miasta. Heroizm, tragedia i ogromne poświęcenie zarówno obrońców, jak i mieszkańców na zawsze wpisały się w pamięć Wrocławia i całej Polski.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: To jest program, a słyszałeś, że na wschód od Starej Odry rozciąga się miejsce, które bez przesady można nazwać jednym z najcenniejszych skarbów Wrocławia. Park Szczytnicki, rozległy na około 100 hektarów, urzeka swoim krajobrazowym charakterem i dendrologicznym bogactwem. Historia Parku Szczytnickiego to fascynująca podróż przez wieki i style życia. Początki tego terenu sięgają XVI stulecia, kiedy wieś Szczytniki została podzielona na Stare i Nowe Szczytniki. Już w XVII wieku oba miejsca przekształciły się w ekskluzywne podmiejskie osiedla rezydencjonalne, przyciągające mieszkańców Wrocławia chętnych do odpoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Szczególne znaczenie miał las na terenie Starych Szczytnik, który już w połowie XVIII wieku stał się popularnym celem spacerów i wypoczynku. Prawdziwa przemiana tego miejsca nastąpiła w roku 1783, kiedy Friedrich Ludwig zu Hohenlohe Ingelfingen, komendant wrocławskiego garnizonu, wykupił teren i założył na nim jeden z pierwszych na kontynencie europejskim parków w stylu angielskim. Ten sposób aranżacji zieleni, stawiający na naturalizm i płynne przejścia między drzewami, trawnikami i wodą, na długo wyznaczył estetykę Parku Szczytnickiego. Zawirowania historii nie omijały jednak tego miejsca. Podczas oblężenia Wrocławia przez wojska napoleońskie w grudniu roku 1806 park został doszczętnie zdewastowany. Odbudowa i stopniowe powiększanie obszaru nastąpiły w kolejnych dekadach, a już w roku 1833 okolice parku stały się areną pierwszych we Wrocławiu sportowych wyścigów konnych. Sportowe emocje rozgrywały się tu aż do roku 1907, a bliskość przyszłej hali stulecia dodawała rangi tej lokalizacji. Krajobrazowy charakter parku niezmiennie zachwyca, podobnie jak rozmaitość roślinności. Na terenie parku rośnie blisko 350 gatunków drzew i krzewów, w tym okazy pochodzące zarówno z Azji, jak i Ameryki Południowej oraz Północnej. Dzięki tej różnorodności Park Szczytnicki staje się nie tylko miejscem odpoczynku, ale też rodzajem żywego muzeum dendrologicznego, które może pochwalić się znaczącymi walorami kompozycyjnymi. Jedną z największych atrakcji parku jest słynny ogród japoński, utworzony na przełomie 1909 i 1912. Powstał dzięki inicjatywie hrabiego Fritza von Hochberga z myślą o wystawie stulecia w roku 1913, a specjalistyczny projekt wykonał japoński ogrodnik Mankichi Arai. Po wystawie większość oryginalnych elementów wróciła do Japonii, ale dzięki współpracy ambasady Japonii, profesora Ikuya Nishikawy i ogrodników z Nagoi w roku 1994 rozpoczęto proces przywracania ogrodowi autentycznego japońskiego charakteru. Współcześnie ogród japoński to już nie tylko nazwa, ale prawdziwy fragment kultury kraju kwitnącej wiśni. Rząd Japonii przekazał do ogrodu kilka XIX-wiecznych granitowych latarń, a nowa nazwa Hakkoen, czyli ogród biało-czerwony, symbolicznie odnosi się do kolorów Polski i Japonii. Mimo że powódź z roku 1997 poważnie go zniszczyła, ogród odbudowano i ponowne otwarcie nastąpiło w roku 1999. Na terenie parku znajduje się również obiekt o szczególnej wartości historycznej, drewniany kościół pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena. Ta drewniana świątynia, zbudowana przez cieśli ze Starego Koźla na przełomie XVI i XVII wieku, przeszła niezwykłą wędrówkę. W XVIII stuleciu została przeniesiona do Kędzierzyna, a następnie w roku 1913 do Wrocławia pod czujnym okiem architekta Theo Effenbergera. Obok kościoła znajduje się tajemniczy monolitowy krzyż. Jego pierwotny sens pozostaje zagadką. Hipoteza głosząca, że jest to krzyż pokutny, nigdy nie została potwierdzona. Paul Kucer w swoim artykule z roku 1913 opisuje legendę, według której krzyż oraz dwa inne pierwotnie stojące w Muchoborze Wielkim miały upamiętniać spotkanie władców w roku 1474 Macieja Korwina, Władysława Jagiellończyka i Kazimierza Jagiellończyka podczas oblężenia Wrocławia przez Jagiellonów. Inna ludowa legenda wiąże krzyż z epidemią tajemniczą. tajemnic nie brakuje. Spacerując po Parku Szczytnickim natknąć się można także na elementy sztuki i architektury. Szczególną uwagę zwracają pomniki Diany, Friedricha Schillera oraz kolumna Fryderyka Wilhelma II. To nie tylko elementy dekoracyjne, ale również świadectwa różnych epok, które przeplatają się na tym zielonym terenie. Warto wspomnieć, że na terenie parku wzniesiono również willę słynnego wrocławskiego architekta Maxa Berga, twórcy m.in. hali stulecia. To właśnie dzięki tak bogatej historii, różnorodności i urokowi Park Szczytnicki pozostaje jednym z najważniejszych i najpiękniejszych miejsc na mapie Wrocławia, przyciągając kolejne pokolenia mieszkańców i turystów od setek lat.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
5: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
6: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
7: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
2: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Budowle, której korzenie sięgają czasów późnego średniowiecza. Kościół pierwotnie postawiony w Starym Koźlu na Górnym Śląsku pod koniec XV lub na początku XVI wieku od początku był miejscem szczególnym. Potwierdzona data konsekracji 9 maja 1499 roku czyni z niego jeden z najstarszych tego typu obiektów na terenie obecnej Polski. W tamtych czasach świątynia nosiła wezwanie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, choć późniejsze źródła przypisują jej również przynależność do parafii świętego Jana Nepomucena. Mocno wpisany w lokalny krajobraz, kościół funkcjonował przez wieki, aż do końca XVIII wieku, kiedy to podjęto decyzję o jego zdemontowaniu i przetransportowaniu do Kędzierzyna. Transport drewnianej konstrukcji na chłopskich furmankach był ówcześnie sporym przedsięwzięciem logistycznym i świadectwem zaangażowania mieszkańców w zachowanie dziedzictwa. W Kędzierzynie świątynia służyła wiernym pod wezwaniem świętego Mikołaja do lat 40. XIX wieku, po czym jej miejsce zastąpił zupełnie nowy kościół. Dokumenty historyczne nie są zgodne co do momentu rozbiórki pierwotnej konstrukcji. Niektóre wskazują, że kościół istniał w Starym Koźlu jeszcze w początkach XIX wieku. Świadczy o tym relacja o zawaleniu się wieży kościelnej 26 grudnia 1806 roku. Dopiero wtedy świątynię ostatecznie zdemontowano, by przewieźć ją do Kędzierzyna, gdzie została poskładana na nowo i przez kilka kolejnych dekad służyła społeczności. Losy zabytku znów odmieniły się na początku XX wieku, kiedy konstrukcja zaczęła popadać w ruinę. Ówczesne urzędy konserwatorskie już w roku 1908 rozpoczęły planowanie prac mających na celu zabezpieczenie unikatowej budowli. Ostateczną decyzję o jej przeniesieniu podjęto z okazji wystawy stulecia zorganizowanej we Wrocławiu w roku 1913, która miała na celu podkreślenie bogactwa i różnorodności dziedzictwa regionu. To właśnie wtedy rozebrano kościół, przewieziono do stolicy Dolnego Śląska i ustawiono w sercu Parku Szczytnickiego jako centralny punkt wzorcowego wiejskiego cmentarza. Całą operację przeprowadził architekt Theodor Effenberger, dbając o odnowienie, konserwację i adaptację świątyni, i w tym zmianę kształtu okien, co nadało jej nieco odmienny charakter niż pierwotnie. Parkowy kościół przez dziesięciolecia był zarówno obiektem sakralnym, jak i miejscem opowieści pełnych tajemnic. W latach 50. XX wieku ukrywano w nim przez 2 lata obrazy skradzione z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Przez 9 lat po wojnie świątynia należała do parafii Matki Boskiej Pocieszenia. Jednak nie uniknęła licznych aktów wandalizmu, które poważnie wpłynęły na jej stan. Nie zmieniło tego nawet wpisanie kościoła do rejestru zabytków miasta Wrocławia 15 lutego 1962 roku. W czerwcu 1966 roku kościół trafił pod skrzydła Muzeum Śląskiego, które podjęło się jego remontu i zabezpieczenia. 4 lata później administrację nad zabytkiem przejął zarząd Parku Szczytnickiego, podkreślając jego nową rolę, bardziej historyczno-kulturalną niż religijną. Historia drewnianego kościoła w Parku Szczytnickim to opowieść o nieustannej walce z czasem, o staraniach kolejnych pokoleń, o zachowanie cennego zabytku i o tym, jak nieoczywiste mogą być ścieżki naszej kulturowej spuścizny. Drewniane ściany tego kościoła, zdawałoby się ciche i spokojne, kryją setki lat burzliwych wydarzeń, ludzkich decyzji i niezwykłej determinacji. To żywy symbol przenikania się historii, sztuki i codzienności. Jeden z nielicznych reliktów dawnej śląskiej architektury sakralnej, dostępny dziś dla wszystkich, którzy zechcą na chwilę zatrzymać się wśród zielonego tła parku i wsłuchać się w opowieść dawnych wieków. Drewniany kościółek w Parku Szczytnickim przypomina nie tylko o dawnych dziejach, ale i o tym, jak ważne jest dbanie o skarby przeszłości. Każdy fragment historii, nawet ten ukryty w cieniu wielkiego miasta, wart jest zachowania dla następnych pokoleń.

0: reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
3: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w samochodzie.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
0: Po reklamie.
2: Czwartek w kalendarzu, wyjątkowy, świąteczny czwartek, otwierający długi weekend w naszym kraju. Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć, kłaniam się nisko, witam gorąco i zapraszam razem na tej fali w Radiu Gra. Jesteśmy do 13:00, robimy teraz głośniej.

0: Lucy Shanghai w Radiu Gra na tej fali w świąteczny czwartek, wyjątkowy czas w trakcie długiego czerwcowego weekendu. Czerwcówka, tak na to mówią. Zwał jak zwał, ważne, że wypoczynek nam się po prostu należy, parafrazując klasykę albo klasykę. Moi drodzy, czwarty dzień czerwca w kalendarzu, a to oznacza dziś imieniny Karola, Franciszka, ale też Dacjana, Saturnina, Kwiryna i Pacyfika. Jakie piękne imię. Wszystkiego dobrego. Dzień drukarza, międzynarodowy dzień dzieci będących ofiarami agresji, a także Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, czyli święto ustanowione uchwałą Sejmu z dnia 24 maja 2013 roku. Dzień wolny od pracy i to jest dzień, który upamiętnia pierwsze po II wojnie światowej wolne wybory parlamentarne w 1989 roku. Częściowo wolne do Sejmu, całkowicie wolne do Senatu. Taki to dzień. No i na pewno jest to, wracając do punktu wyjścia, dzień, który otwiera nam długi weekend. Mam nadzieję, że w większości przypadków tak u was jest, chociaż wiem, znam takie przypadki, że trzeba będzie przerwę na odrobinę pracy w piątek zrobić w trakcie tego długiego weekendu i tu też oczywiście będziemy wam towarzyszyć jutro od samego rana, ale najpierw skupiamy się na czwarteczku.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
3: Wiem, właśnie wróciłam.
2: Byłaś beze mnie?
3: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
4: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
13: Wielosztuki w RTV.

0: Bonanza Kuduro, to Warto za nami w Radio Gra. Jak plany wasze na ten długi czerwcowy weekend? Wiem, że niektórzy już je wdrożyli, to znaczy w trakcie ostatniego tradycyjnego weekendu rozpoczęli swoją długą labę czerwcową, czyli kilku, siedmiu, nawet dziewięciodniowy pobyt. Niektórzy wybrali się nawet no tak zwane wczasy zagraniczne. Szanuję. Jak pogoda? Mam nadzieję, że sprzyja. Pozdrawiamy wszystkich, którzy poza granicami nas słuchają online na przykład. Polecamy się również przyślijcie jakąś pocztówkę, żebyśmy wytrwali do tych naszych wakacji, które albo w lipcu, albo w sierpniu, albo z końcówką czerwca wielu na pewno zaplanowało. I o tych tematach wakacyjnych dziś też na ten temat wakacyjny podyskutujemy, mianowicie o tym, dokąd Polacy chętnie polecą albo pojadą w tym roku, bo kierunków i destynacji nie tylko tych zagranicznych, ale w kraju jest całe mnóstwo i pomysłów też, no chyba, że sami dysponujecie jakimś oryginalnym pomysłem na wakacje, no to dajcie nam znać, napiszcie, zadzwońcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
6: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz radia Gra FM.

0: energii.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi.

0: Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Takie czwartki to my lubimy, prawda? Czwartki w ogóle są fajne, bo już bardzo blisko piątku i weekendu. Ale jeśli to jest czwartek rozpoczynający długi czerwcowy weekend, to już w ogóle nic, tylko korzystać. Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć. Kłaniam się nisko, witam, zapraszam tych, którzy być może dopiero otworzyli jedno oko. To Radio Gra. Gramy.

0: Blondie, Maria w Radiu Gra, hity pełne energii na świąteczny czwartek. A gdyby ktoś chciał korzystać z uroków długiego weekendu i wybrać się na rower albo na hulajnogę, to przypominamy, że wczoraj ciekawe przepisy weszły w życie. I od wczoraj każdy do 16 roku życia, kto będzie poruszał się elektroniczną hulajnogą albo rowerem, albo innym, jak to się nazywa, urządzeniem transportu osobistego, no to musi mieć na głowie kask, mówiąc prosto. Jeśli nie będzie go miał, to trzeba będzie zapłacić mandat. Oczywiście w przypadku niepełnoletnich taki mandat będą musieli zapłacić rodzice. Zdaje się, że stówka. Niektórzy powiedzą niewiele, no ale lepiej mieć tę stówę niż nie, a już w ogóle lepiej mieć zdrowie i życie niż go nie mieć i warto, żeby wszyscy sobie to uświadomili. Jedno tylko zastanawia tutaj wielu dyskutujących na ten temat jeszcze w sieci, dlaczego tylko nieletni mają w tych kaskach obowiązek jeździć, a dorośli już nie. Czyż nie powinniśmy dawać przykładu młodszym?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
8: Wiem, właśnie wróciłam.
7: Byłaś beze mnie?
8: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
9: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
12: No to jedziemy.
13: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie w radiu, gra. Za chwilę wrócimy do naszej playlisty, ale najpierw jedno małe uświadomienie, jeśli ktoś się ostatnio tego nie robił, bo na przykład nie musi często tankować. No to mały prezent dostaliśmy od losu, chyba tak należy to nazwać, na długi czerwcowy weekend, mianowicie spadek cen paliw, tak tanio za benzynę 95, to nie było chyba już od 3 miesięcy, jak dobrze eksperci policzyli, no bo poniżej 6 zł takie ceny pojawiły się w tym tygodniu. No i co bardzo istotne, o czym należy przypomnieć, ta obniżka cen, znaczy te stosunkowo niskie, nawet w skali Europy i naszej części starego kontynentu, stawki za 1 litr paliwa, to w dużej mierze również efekt działania podatku, znaczy obniżek cen w ramach pakietu CPN. No i tutaj przypominamy, że ten program został na razie przedłużony do połowy czerwca. Eksperci ostrzegają, być może nawet w połowie wakacji nastąpi małe zaskoczenie i zniesienie tej ulgi, co będzie oznaczało, że ceny paliw znowu pójdą w górę. Nic tylko tankować do pełna albo jeszcze trochę więcej na zapas, a później wykorzystać to paliwo po prostu i ruszać na wakacyjne wojaże.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
7: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
8: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
9: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
1: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
6: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest TBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
7: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
2: Po reklamie.
3: To jest Gra FM.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Nie czekaj, nie zwlekaj.

0: Oczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
4: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
5: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Po reklamie.
10: Czwarty dzień czerwca. Karola i Franciszka w kalendarzu. Wszystkiego dobrego z okazji imienin. Pozdrawiamy, jak ktoś obchodzi urodziny, rocznice, różnych innych ciekawych wydarzeń w swoim życiu lub w życiu swoich bliskich. To składamy gorące życzenia. Dołączamy się do nich i ściskamy.

0: Dobra nuta na tej fali w Radiu Gra w czwartkowy ranek, albo przedpołudnie bardziej dla tych, którzy wstali wcześniej, bo przyzwyczajeni do normalnego tygodnia pracy. O to dobrze, korzystamy z tego dnia, z tego czwartku, czwarteczku. Korzystamy i nie możemy się doczekać do tego, co wydarzy się za tydzień, bo równo za tydzień, 11 czerwca, rozpoczyna się Mundial! Wielkie święto piłki nożnej. No i tak się to ciekawie składa, że ten pierwszy mecz, mecz otwarcia pomiędzy Meksykiem a Republiką Południowej Afryki na Estadio Azteca w Mexico City zaplanowany jest na około godziny 15 czasu lokalnego, czyli 21 u nas. No to ładnie, w czwarteczek sobie tak przed weekendem zobaczymy mecz otwarcia na Mundial. Natomiast jeszcze jedna rzecz mi się ciekawa rzuciła w oczy, jak wpisałem, sprawdzając godzinę od rozpoczęcia tego meczu, wpisałem to hasło w wyszukiwarkę, to wiecie, od razu podrzuca wam te gotowe pytania, o co jeszcze potencjalnie w kontekście nadchodzącego Mundialu chcielibyście zapytać. Jedno z tych pierwszych pytań brzmi tutaj: kiedy Polska rozegra pierwszy mecz na Mundialu? No to chyba sztuczna inteligencja w wyszukiwarkach nie nadąża za rzeczywistością. To ja odpowiem. Najwcześniej za 4 lata.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Jeden, dwa, trzy, cztery, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Halo, halo, dzień dobry jesteście. Kłaniamy się nisko i witamy tych, którzy są z nami z Radiem Gra. W długi czerwcowy weekend, w czwartek, 4 czerwca wspominaliśmy o tych, którzy wyruszyli na w takie wojaże wakacyjne, przedwakacyjne już teraz na początku czerwca i dopiero będą się pakowali. Lipiec, może sierpień. No i teraz trochę do tych latających albo wylatujących z polskich portów lotniczych, bo to są kolejne zmiany, ułatwiające trochę nam życie. Koniec z limitem płynów na kolejnym polskim lotnisku. Tym razem chodzi o lotnisko w Rzeszowie. Serwisy przypominają te historie, kiedy to się zaczęło. Równo 20 lat temu, w 2006 roku, po udaremnieniu zamachu terrorystycznego w Wielkiej Brytanii, wtedy to zamachowcy planowali zdetonować ładunki wybuchowe ukryte w butelkach po napojach i wtedy się zaczęło, wtedy wprowadzono te zakazy i ograniczenia do maksymalnej pojemności 100 ml. Teraz pojawiają się nowoczesne skanery, które pozwalają na to, żeby sprawdzić dokładnie, co jest w naszym bagażu podręcznym. I tak, Rzeszów na początek, to już funkcjonuje od 1 czerwca. A jeszcze do końca tego miesiąca kolejne porty lotnicze takie zmiany wprowadzą. Mają się one pojawić w Gdańsku, do końca roku w Warszawie, do końca 2026 roku również w porcie w Katowicach. Pamiętajcie, istotne jest nadal jednak to, jakie to są płyny i żeby z tymi płynami zbytnio, zwłaszcza na pokładzie samolotu, nie przesadzać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Po reklamie.
7: To jest Gra FM.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo

0: jackpolska.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro.
8: Emocje rosną.
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: Tak właśnie pięknie wam gra radio, gra w czerwcówkę, w długi czerwcowy weekend, w czwartek. Wolno od pracy, pozdrawiamy tych, którzy mają wolne, ale bardzo serdecznie tych, którzy również pracują, bo są takie osoby, jest mnóstwo takich zawodów. Dziękujemy pięknie za waszą pracę i specjalnie dla was teraz piosenka z dedykacją i z takim zapytaniem, jak się macie.

0: Celine Dion w Radio Gra, tak wam gramy na tej fali. Za chwilę powrót do naszej playlisty, ale wcześniej jeszcze rzut oka do tych spraw ważnych, takich niekoniecznie związanych rzeczywiście z długim weekendem, ale warto mieć tego świadomość. Otóż Rada Polityki Pieniężnej w tym tygodniu postąpiła zgodnie z intuicją ekonomistów i postanowiła pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. To znaczy, że nie będzie lżej, ale nie będzie też ciężej w kontekście spłaty naszych kredytów hipotecznych i różnych innych, uwarunkowanych właśnie od stóp procentowych. Chyba częściej zawracaliśmy sobie tym głowę i zajmowaliśmy głowę jeszcze kilka czy kilkanaście miesięcy temu. Teraz, kiedy te stopy są na nieco niższym poziomie, mniej się tym przejmujemy. Nie są tak nisko, jak były już, ale i też nie tak rekordowo wysoko, jak to bywało w tym krytycznym momencie. A więc pozostaje tylko jedno, chyba zająć się w ten długi weekend nie stopami referencyjnymi, ale naszymi i zrobić coś dla siebie, dla swojego zdrowia. Niech nasze stopy zrobią jakiś rekord kroków. Tego wam życzę i pozdrawiam na szlaku.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
8: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
9: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
10: Wiem, właśnie wróciłam.
9: Byłaś beze mnie?
10: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Po reklamie.
17: To jest Gra FM.

0: odrobina szaleństwa muzycznego, na szczęście Britney Spears i Crazy. Gdyby ktoś chciał poszaleć za kierownicą, to nie polecamy. Noga z gazu, nie rozpędzamy się, bo będzie bezpieczniej, to raz, a dwa, taniej. Uwaga, przypominamy, odcinkowe pomiary prędkości na wielu odcinkach dróg szybkiego ruchu obowiązują w Polsce i teraz dochodzą kolejne jeszcze w tym miesiącu. W województwie łódzkim przybędzie nam dokładnie 4 takich odcinków, a przypomnijmy już teraz, w samym łódzkiem jest ich 9. Kolejne przybędą nam na odcinkach autostrady A1. Nie rozpędzamy się, więc trzymamy się przepisów i to nie tylko w konkretnych punktach, ale tak jak to właśnie na odcinkowym pomiarze prędkości bywa, ta średnia prędkość nie może być wyższa niż obowiązująca w danym miejscu. Chociaż tutaj należy taką małą gwiazdkę na końcu tej informacji zamieścić. Pamiętacie ostatnio tę sytuację spod Szczecina, kiedy to system zaczął sobie doliczać trochę kilometrów, więc jak już mandat wpadnie, to warto się upewnić, czy rzeczywiście ta informacja, która tam widnieje, jest faktyczna, rzeczywista, z tym, że byliśmy w tym miejscu, jechaliśmy z taką prędkością. Jeśli tylko jesteście w stanie to zweryfikować, to lepiej tego pilnować, bo system też potrafi się pomylić.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. 2 dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
7: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie 3.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
6: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
7: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Po reklamie.
11: To jest

0: reklama.
1: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 000 zł. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i

0: bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Był poranek, było przedpołudnie, czas na już popołudnie. Chociaż generalnie powiedzieliśmy, że jest równo południe, a jednak w tym momencie popołudnie się rozpoczyna. Piotr Olszowski, tyle tytułem wykładu o czasie. Zapraszam na kolejną godzinę, ostatnią naszą wspólną razem. No to zagrajmy dobrze na początek. Rod Stewart.

0: Bruno Mars w Radiu Gra. Były dzwony, to teraz dzwonimy na alarm, bo wakacje nam drożają, zwłaszcza dla tych, którzy mieli w planach i mają w planach wybrać się nad Adriatyk do Chorwacji, którą przecież Polacy uwielbiają, kochają. Wielu naszych rodaków już tam było, niektórzy być może rzeczywiście mają to dopiero w planach, słysząc o tym, jak pięknie tam jest, jak wspaniałe plaże, może trochę kamieniste, mniej piasku, ale jednak piękna, czysta, laturowa woda, ciepła do tego, czysto, przyjemnie. Wielu naszych na miejscu, to może nie być plusem dla niektórych, ale jednak czasami i z rodakami dobrze jest pogadać wieczorem, siedząc sobie przy stoliku gdzieś tam w restauracji. No ale uwaga, łatwo i tanio nie będzie. W ostatnich latach już ostrzegali, informowali ci, którzy do Chorwacji się wybrali, że oj, drożeje. No to teraz podrożeje jeszcze bardziej, bo chorwacki rząd wprowadza taką nową opłatę, którą będzie musiał uiścić każdy przedsiębiorca funkcjonujący w branży turystycznej. Dokładnie będzie to 50 euro rocznie. Nawet nie wchodzimy w szczegóły, w związku z czym ta opłata, ale będą musieli tego podatku zapłacić więcej, co też oznacza, że rezolutni przedsiębiorcy Chorwaci przełożą tę opłatę na swoich klientów, czyli na turystów, czyli na nas. Niewykluczone nawet, że będzie tam doliczona jakaś niewielka marża.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
4: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Marian, a gdzie mogę kupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: Po reklamie.
1: Słuchasz radia Gra FM.

0: Dobre granie na tej fali w radiu gra tego nigdy dość również w świąteczny czwartek, czwartunio, 4 czerwca. No właśnie, patrzę sobie teraz ten kalendarz i takie jakieś młodzieńcze szkolne lata mi się przypominają, jaka to radość w moim sercu gościła już mniej więcej na tym etapie. Okej, były i takie lata szkolne, kiedy jeszcze odrobina stresu wjeżdżała, bo trzeba było poprawić oceny i pewnie wielu uczniów tak ma. Pozdrawiamy serdecznie zarówno uczniów, jak i pobłażliwych, mamy nadzieję, nauczycieli. No ale zdajmy sobie sprawę, moi drodzy, wszyscy i uczniowie, i nauczyciele z jednego, że za 3 tygodnie to będziemy mieli już taki absolutnie ostatni dzień szkoły przed oficjalnym zakończeniem roku szkolnego. Czy to nie piękne? I tylko tyle chciałem wam teraz powiedzieć. 3 tygodnie zostały.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
12: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
13: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
14: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
1: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Kropski.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
5: Słuchasz radia. Gra FM.

Dobra świąteczna muza czwartkowa w Boże Ciało, w początek długiego świątecznego weekendu. I raz jeszcze pozdrawiam tych, którzy taki długi weekend mają i wykorzystają go najlepiej, jak się tylko da. Na spacerach, na rowerze, na deskorolce i gdzie tamkolwiek jeszcze jesteście, na być może krótkim we w czasie, to też korzystajcie. Kolega też korzystał przed południem, mam na myśli tego, który za chwilę się tu pojawi. Popołudnie spędzi razem z wami Marcin Martinez już za chwilę. A ja już pięknie dziękuję, kłaniam się nisko i mówię do usłyszenia. Piotr Kolszowski, pa, pa, cześć.

0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi.

0: i serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.

czwarty dzień czerwca w kalendarzu, czwartek, chociaż zakładam, że w większości z nas mamy takie małe poczucie soboty. Kłaniam się, dzień dobry, po 13:00, witajcie w Radiu Gra. Mamy dla was hity pełne energii, no i mam nadzieję, tej dobrej energii brakować nie będzie wam, także podczas tego długiego weekendu, który to niektórzy z nas zaczęli już wczoraj. To co, my gramy, witam was serdecznie, no to ja Imbrugia na początek i Smokey, tak też zaczynamy.

0: naszej historii najnowszej. 4 dzień czerwca to data bardzo ważna, bardzo symboliczna, bo to właśnie w 1989 roku odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory po II wojnie światowej. Kandydaci Solidarności odnieśli miażdżące zwycięstwo, co zapoczątkowało także w naszym kraju upadek rzecz jasna komunizmu, no i zmiany, które później lawiną rozlały się po całej Europie Środkowo-Wschodniej, a wszystko zaczęło się u nas 4 czerwca 89 roku, o czym niewątpliwie warto pamiętać. My pamiętamy. No i w tym takim wolnościowym duchu też pogramy. U nas za chwilę Akcent, a później Irene Cara w Radiu Gra i Ina.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś beze mnie?
5: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardador, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
16: Skoczysz do Carrefoura?
15: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: Po reklamie.
18: Słuchasz radia. Gra FM.

0: popołudniowe Gra FM. Początek długiego weekendu nie zwalnia nas od zachowania przyzwoitego savoir vivre. Wczoraj mieliśmy nie dalej właśnie jak wczoraj dzień savoir vivre, więc pytanie brzmi, czym on jest dla nas w życiu codziennym? Proszę bardzo, szukaliśmy odpowiedzi.
1: Dobre zachowanie opiera się szczególnie na kontakcie z ludźmi. Żeby być dobrym człowiekiem, trzeba mieć w sobie takie współczucie, trzeba być miłym, pomagać.
2: Jeżeli chodzi o zachowanie, to wiadomo, że zawsze, jeżeli się widzi kogoś w potrzebie, to no, należy mu pomóc.
3: Szanować innych i po prostu być uprzejmym.
4: Takie zachowanie w życiu codziennym też właściwe, na przykład ustępowanie starszym osobom miejsca na przykład w autobusie, albo dobre maniery po prostu przy stole.
3: Tak, myślę, że to w codziennym życiu bardzo też ułatwia kontakt z ludźmi i takie relacje międzyludzkie.
0: Jest więc świadomość wśród młodych ludzi, to powinno cieszyć. Nie odchodzę zbyt daleko, wracamy do dobrego grania.
5: Radio Gra.

0: można powiedzieć, dobra znajoma naszej znakomitej noblistki, czyli Olgi Tokarczuk. Dua Lipa w Radiu Gra FM, Break My Heart. Z Dua Lipą zawsze czas płynie miło, szybko i przyjemnie. A teraz gwiazda lat 80. pojawi się u nas, czyli Sandra z Everlasting Love. Będzie też Dawid Podsiadło z Kaśką Sochacką. To za chwilę.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
16: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
20: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
21: Po reklamie.
22: To jest Radio Gra.

0: To są hity pełne energii, a dla niektórych także i pełne wspomnień. Zakładam, przy takich numerach no, można sobie na zasadzie sentymentu przypomnieć piękne czasy. A i będzie takiego grania zdecydowanie więcej także i po godzinie 14. Niech czas płynie szybko. Nie, wróć. Leniwie, powoli, niespiesznie. O, w ten sposób. I tego się będziemy trzymali. A po godzinie 14 powiem wam między innymi o pionierach lotnictwa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
4: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
5: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
6: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
5: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
1: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
2: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj. Aleja Platanowa 2.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli, a to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Po reklamie.

Pozdrawiamy tych w domach, na kanapach, gdzieś podczas popołudniowych spacerów, a na Rodosterz się dzieje, zapach grilla zapewne unosi się wysoko nad ogródkami działkowymi. Pozdrawiamy was serdecznie, witając po drugiej w Radiu Gra. Marcin Misiecki, dzień dobry.

0: Trzeba przyznać, że ten numer od pana Dawida płynie bardzo przyjemnie w to popołudnie, leniwe. No, oby tak było. My jednak sięgamy do kalendarza, słuchajcie, no bo gdyby szukać wśród pionierów lotnictwa, tych, którzy zapoczątkowali tę dziedzinę życia, no dzisiaj bez niej sobie nie wyobrażamy życia, a przynajmniej podróży, to z pewnością jednymi z pierwszych byliby bracia Montgolfier, którzy 4 czerwca 1783 roku zaprezentowali publicznie jako pierwsi światu balon na gorące powietrze. No i był to, jakby nie patrzeć, początek szeroko pojętej ery lotnictwa. My lecimy dalej. Z muzyką i hitami pełnymi energii u nas już za chwilę Enrique Iglesias, będzie też Cher.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś beze mnie?
5: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.
14: To jest Gra FM.
15: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo.

0: Mam nadzieję, że aura dzisiaj będzie sprzyjała taki przez cały weekend, tak żeby można wsiąść na rower, na hulajnogę lub też na inne urządzenie, które można pośmigać. I tu uwaga, przypominamy, że od wczoraj w naszym kraju już jest prawny obowiązek, aby młodzież, dzieci do 16 roku życia koniecznie zakładały kaski podczas jazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach, na deskach, na czymkolwiek, bo grozi to po prostu mandatem dla opiekunów za niezastosowanie się do tych nowych przepisów, które od wczoraj są już oficjalnie obowiązujące. Po pierwsze, bezpieczeństwo i tego się trzymajmy. No i bawcie się dobrze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Chris Ria. Tego głosu nie da się zapomnieć. Jego muzyka pozostanie z nami na zawsze. Julia, każdą Julię pozdrawiamy. A kto jeszcze ma powody do świętowania, kto się urodził 4 czerwca, sprawdzimy to dla was po godzinie 15. Pozostańcie z nami. W międzyczasie pogramy też przyjemnie. Będzie Modern Talking, będzie też Zaria.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Tomasz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Jak zakupy nie...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
5: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Latynoska Ikona, czyli Bad Bunny i Becky G. Señora, señores, to Majores. I tak też dojeżdżamy prawie do godziny 15 w takich południowych rytmach. A po trzecie u nas będzie o wysokich lotach, bo Polacy kochają latanie. Kochamy loty na wakacje, na city breaki, byle latać. Prognozy są też całkiem poważne, jeżeli chodzi o ten rok. Sprawdzimy to dla was po trzeciej. Pozostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to o Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Ale.

0: Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Po reklamie.

To się nazywa Dobre Granie Fever Dream. Alex Warren na początek kolejnej godziny naszego czwartkowego popołudnia, chociaż zakładam, że nie tylko ja mam taką świadomość małej soboty, prawda? Kłaniam się, dzień dobry, długi weekend, rozpoczęto oficjalnie, a mamy dla was hity pełne energii. Eros Ramazzotti na początek kolejnej godziny, a później Lady Gaga. Marcin Wiśniewski, dzień dobry.

0: są dobre muzyczne loty. Ed Sheeran i Shape of You w Radio Gra. Będzie o lataniu, bo Polacy pokochali lotniska, pokochali wyprawy lotnicze. W 2025 roku lataliśmy na potęgę. To był wynik ponad 66 milionów pasażerów. 11% wzrost w stosunku do roku wcześniejszego. No a prognozy na ten są jeszcze bardziej poważne. Tu zakłada się, że ten przyrost będzie 7 milionów więcej osób, pasażerów, do 73 milionów, o ile przez tę cieśninę Ormus te wszystkie statki, tankowce z tym paliwem lotniczym do nas dopłyną, bo inaczej do nas ekonomia zje i nici z latania odpokuje w niemalowane. Alessandra Morozo za chwilę u nas, a później Michael Jackson.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: W dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

dla wszystkich, którzy dzisiaj świętują, mają powody do świętowania, te większe, mniejsze, może być ich bardzo dużo. No, sam początek długiego weekendu jest wystarczającym powodem, prawda, żeby się spotkać z przyjaciółmi, znajomymi, no i przysłowiowym szwagrem. Więc niech moc będzie z wami, a ja sięgam do kalendarza, a ten podpowiada, że dzisiaj urodziny obchodzą były prezydent Bronisław Komorowski, wiecznie młoda i piękna Angelina Jolie, Krzysztof Hołowczyk, czy też Alicja Janosz, która urodziła się, no może zostawmy, w latach 80. O, no i parę piosenek wyśpiewała nam, które zapamiętamy na zawsze. Na przykład tę o jajecznicy, prawda? Tak też była. Zostańcie z nami, za chwilę Bakara, u nas wcześniej Wiktor Waligura.

0: To jest Katy Perry, Last Friday Night. No, do piątkowej nocy jeszcze troszkę czasu musi minąć. Przed nami gorąca czwartkowa noc. Nie mniej gorąca, jeżeli ktoś ma piątek wolny. Wiadomo, prawda? Długi weekend. Można więcej. Whitney Houston, panie panowie, How Will I Know. Za chwilę u nas, a później Rose. Kolejna dawka hitów pełnych energii. Nie odchodźcie zbyt daleko.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie.

0: Nie da się nie lubić. Liliu, tu mnie było głośniej, zdecydowanie głośniej. No, podobnie będzie za chwilę, bo Oko Tygrysa pojawi się na naszej antenie i tak też otworzymy kolejną godzinę czwartkowego popołudnia w Radiu Gra. Marcin Misiewski, zapraszam już teraz. No a w godzinie, która za chwilę zacznie się u nas, opowiem wam m.in. o jednym z najdroższych filmów w historii, którego premiera będzie już w lipcu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
1: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania.

0: mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.

Chłopaki zazdrościli, dziewczyny wieszały plakaty Backstreet Boys nad łóżkiem, nad biurkami. No i tak to właśnie było. Oni piękni, młodzi, cały czas. Tu się nic nie zmienia, panie panowie. Backstreet na dobry początek tej części naszego popołudnia. Za chwilę Grant Miller i Mary. No to jeszcze raz dzień dobry tym, którzy dołączają. Ludzi drogi też gorąco pozdrawiamy. Marcin Misiewski, słuchajcie, Radio Gra. Witajcie.

0: To Lady Punk w Radio Gra. Mówiłem o tym, że 4 dzień czerwca to ważna data w tej naszej najnowszej historii, ale też to ważna data w historii muzyki rockowej przede wszystkim, bo w 1984 roku tego dnia Bruce Springsteen pokazał światu Born in the USA, jedną z najważniejszych płyt, albumów w historii muzyki rockowej, no generalnie muzyki powiedziałbym. Album sprzedał się w ponad 30 milionach egzemplarzy na całym świecie, dając tytuł Bruce'owi Springsteenowi ikony muzyki, niewątpliwie, którą jest po dziś dzień. Pani Shakira, no chyba może też być ikoną. W niektórych kręgach na pewno. Zoo za chwilę u nas, a później Culture Club. Gramy.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense. Kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro.
9: Emocje rosną.
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

Fani kina na świecie wiedzą, że 17 lipca zobaczymy jeden z najdroższych filmów w historii kinematografii, a na pewno będzie to najdroższy film Christophera Nolana. Mowa oczywiście o Odysei, która ma gwiazdorską obsadę. Na ekranie zobaczymy Matta Damonda jako Odyseusza, Tom Holland, Anne Hathaway, będzie Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, no więc cała plejada absolutnie gwiazd, ikon Hollywood. Pojawi się w filmie, który ma kosztować ponad 250 milionów dolarów. No i w całości był kręcony kamerami IMAX. Obraz ma być wyjątkowy, no i wyjątkowa też ma być sama odsłona i premiera tego filmu, która będzie miała miejsce 17 lipca. No i szczerze mówiąc, ja już się nie mogę doczekać.

0: Petra Marklund, czyli po prostu September znana wszędzie wobec w Europie pod tym nickiem, chociaż we własnym kraju występuje z imienia i nazwiska. Szwedzka artystka. Until I Die za nami, a przed nami John Parr, za chwilę, a później gwiazda, ikona popkultury, czyli Taylor Swift w Radiu Gra jeszcze przed 17.
1: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
2: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
3: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
4: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz radia Gra FM.

0: czwarty dzień czerwca w kalendarzu, do wakacji zaraz bliżej, no to niektórzy już dawno wszystko mają zabukowane, zaklepane, no i wiadomo, gdzie pojadą. Są też tacy bardziej wyluzowani, którzy raczej na spokoje podchodzą do tego tematu. Jakie kierunki jednak wybieramy najczęściej w tym roku? Według biur podróży sprawdzimy to. Głosy Globetrotterów pojawią się po 17:00. Raz pozostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub od udzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
9: Wiero sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

Z wysokiego, energetycznego C zaczynamy tę godzinę w Radio Gra. To Bibi, Rexha i Faithless. Skłaniam się, dzień dobry, po piątej. Zaczynamy naszą ostatnią godzinę popołudnia. Marcin Misiecki, jesteśmy razem do 18, a za chwilę głos, którego nie sposób zapomnieć. Freddie Mercury, na dobry początek.

Zrobiło się plażowo w głośnikach, no to za chwilę mam dla was zestawienie najbardziej popularnych kierunków, które to według biur podróży tour operatorów Polacy wybierają najczęściej. Wybiorą w tym roku także, jeżeli chodzi o swoje wakacje. Bułgaria to miejsce 10, później Tunezja i Albania, Cypr, Malta to ta druga piątka, na miejscu 5 Włochy, później Hiszpania, Grecja, Egipt, a wygrywa Turcja i tu najczęściej wybieramy wakacje oczywiście w stylu all inclusive z opaską, co by blisko baru być zamontowanym, żeby daleko chodzić nie trzeba było. Wiadomo. Bawcie się dobrze. Przyjemności.

Loka i prawdziwe powietrze. No właśnie, gdzie powietrze jest dobre, tam zazwyczaj chcemy jechać, chcemy podróżować. Były już te kierunki najbardziej popularne, jeżeli chodzi o wakacje 2026 za granicą. W Polsce jak to wygląda? No, w Polsce nieustannie mamy wybrzeże, które rządzi, dzieli i rządzi, mimo cen czasami jak z kosmosu. Bywa za granicą taniej niż na polskim wybrzeżu. Poza tym Mazury, Tatry, Bieszczady i Karkonosze to jest to zestawienie niezmienne od dobrych paru lat. To są te miejsca, które wybieramy najczęściej. Gdańsk, Kraków i Wrocław z kolei, jeżeli chodzi wśród miast, te miejsca cieszą się też największym uznaniem nas samych, czyli nas Polaków, jako turystów we własnym kraju. Szerokich podróży, bawcie się dobrze. Radio Gra. Hity.

0: wszystkich super dziewczyn, super chłopaków, super girl, od Anie Klapa, za chwilę J-Lo, która zatrzymała jakiś czas temu czas. No nikt jej w metrykę już raczej nie zagląda. Let's Get Loud za chwilę, a później Pani Doda u nas. To są hity pełne energii, pozostańcie z nami.
1: Reklama.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w samochodzie.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Gra FM.

0: No i mamy tą metę naszego popołudniowego spotkania, które jest tak naprawdę dopiero pierwszym dniem tego długiego weekendu, no więc proszę zachować sobie jeszcze mocy, bo się przyda. Marcin Miśniewski, dziękuję i pozdrawiam Was serdecznie. Przyjemności. Zbierajcie siły, odpoczywajcie. Pa, pa.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
9: No to jedziemy.
10: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
5: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Cliffs, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
6: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
7: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
9: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
8: To dobre cechy charakteru.
9: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
10: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
13: Wiem, właśnie wróciłam.
12: Byłaś beze mnie?
13: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
14: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
16: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest Gra FM.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
5: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro!
10: Emocje rosną!
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
6: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
7: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
8: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
2: Zdrowit. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Po reklamie.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
3: Wiem, właśnie wróciłam.
2: Byłaś beze mnie?
3: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
4: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardador, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
0: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
4: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: reklama.
1: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. 14. Napędzany potrzebami rodziny.
15: Po reklamie.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Check it out, check it out.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

0: Kurczaczka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Kówka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też.

Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
7: To jest Gra FM.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

dzīvi kaut kā stāv. Stāv un mēs vēl tobie. Tu psūknīs.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.